0: otroškov. Wow, Big Bang. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Upam, da je prva kavica že prijela ali pa druga.